Bala je zakon. Poletje je zakon. Ako Radio Kapis. Salida del vuelo con destino a la ciudad.